0: Tak jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90 a cukr Krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio. And the base